zaświeci złodziejowi w oczy, padnie blask i pijakowi pęknie szklanka, padnie blask, zboczeniec z drogi zboczy, padnie blask, księdzu rozedrze się sutanna, ładny dzień, żebym spacerowała, ładne światło.